0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pomladni.
3: Ena. Coś takie najgorsze jest pomladko mały.